0: cabeza na mwevoko na mitha ikithira tukauma twi arathime
1: na ruga mitesu by the way ni ruega mwono jumatu
2: yomuze ni ya sesangu
3: nene mwaro